0: bra po mu emre pa wei mu na yakopo ta ne ho adi samre we mu onyame siesie wate o siesie mo mama ba mu o siesie wu na na na na na na
1: wo tie o ha e chi ponkno ni FM

pɛmpɛn so me ne wadurumu yi ahene mu hene no te na kɔnwa mu na mene ɔmeyɛ no yɛ sɔwie yi abɛba wɔ sɔwie kyerɛ nnama wo so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no ne o awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mbɔm ne ka sɛ

agya wo anaa ne wokae yare bi aboa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso amena Jesus abasansa sɛ wo mu no